0: Sí, acaba de ingresar el tránsito. Se debe aterrizar usted hace ya un ratazo.
1: Kilo Mike, directo al Dorbo para 5-0.
0: Está, por Kilo Mike.
1: Correcto, y Baires 25-6, que tengamos vuelo.
0: Baires 25-6, gracias, un abrazo. Muy bien, Lima Alfa 1-3, San Principal en 28-85, ¿cómo lo?
2: Lima Alfa 0-1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3,